ame onyankopon na te nokrem bra wura de fra ne kachira ne se mene onyankopon twie dia po nante mene na yape na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.

Adinkonimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bomu atwe wiade a. Ai. Sa wonya bre. A wonya asie nyankopa asemo a. Na wana ti asem ne ma. Le sie wiade. And from my time for that. Hey, hey, hey.

Asamie, Osra hini ene ti se, Eja padie bia, Obidi kwa se efu obi mu, Anase zika koko obi, Enona, Obi koko unu ye,